0: na kwiyo kwiyo novara na kwiyo kwiyo alo wakala muta mwenye telefoni
1: yale
0: salama salama
1: awani na kwiyo kwiyo
0: no salama nuluma nani nendre no salama nuluma nani evu kule volume ya radio iyo kaniwa na nene sene babao nkahaya ntoi salamu
1: ayo na mamaka na napaka alweri
0: ayo
1: mapara gelisiu
0: ahe
1: ane beni mapara ka beni
0: ahe
1: le chale ni mapara ka fandiu
0: ayo
1: kokota lao
0: akotai asante nera hiwo mtu kwenye telefoni
1: dabe